0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn.
0: Fajn.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
1: Fajn.

0: keep it moving, come on. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh. Fajn.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
1: Víc hudby, víc hvězd, víc Fajn. Fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
0: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn. Fajn. Slyšíme to dřív.
1: Fajn.
2: Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Fajn.
1: Vždycky hot,
2: vždycky fresh.
1: Fajn.